Činžeme na nowy tydzień, a to mamy wiedzieć, iż za co dość, a na dość bokiwo za was, tak przednoszuje dżęca, albo przeprosuje was dżęca ku mea na przednosz, k sesłom mies Eufratom a Tigrysom. Beno Bilk puczuje z wami po Kuwajcze, Iraku a Kurdiski. Dżęca wieczo na powosmich w Radworskim Swodenku. Dalszy termin w Radworju wieczo z Szajatowiczom albo Szadowicom Waricz z domiacymi Bionami je poskit kwiredże krabatuboho tydzenia dżęca w dworniszczu inkluzje od napopieczych do dziewieczych so najprede wari, a potem też zromadnie je. A to niszcze nie bieszitko z kulinariskimi poskitkami krabatuboho tydzenia kolesowanska tura ze szymi pecz z mysłami po takim tyż z jedzu albo z wodom je jutce od dopódnia dżesaczych do dwiema planowana start je klosztry Marina Wiezda w Pančicach Kukowie przy studni. W domowinskim domie w Wojerecach tykaja so jutce małe a wulke paczerje za wojerusku drużku, a to wieczorze.

0: Policia z G.
1: Sobotu po południu dojdzie ke ciężkiemu wopkanemu niezbożu mies Woslinkom a Jitrom. Na tamniejszej statnej drodze jest 7,5-letna ze swoim autem na naprzeciwnu jezdnu zajęła a do tamnego auta prasnęła. Zawinowaka niezboża na miestnie wódecha ci dalsze osoby co ciężko zranichu. Droga mies Woslinkom a Jitrom by niemale 5 hodzinu zaszlahana a wiecna szkoda wuczynia 140 euro. V sobotu je policija na A4 dohromade 16 nakonnih auto zadržala, pričina nesmedžahu na sjatem dnju popuču bič. V Vojarecach so padavši do zavoda na Friedrichovi zadobili pokranjih v tam trezor, v kotrem špichu vjacore ključiki za auta a tež dokumente k auta. Cirkona škoda vučinja 600 euro a netko so kriminalna policija dali s padom zabira. A na budeske Humboldtove bychu to runja padavši v firme popuču, su vokno obškodili, so zadobili a kasu z 200 eurami pokranjili.

Sibylle Kinasodem na domie, a kunst do dnia sowieso też mnoze wużili za sportowanie. Miestrujem też na biehu wo pokal z bożnego kapwa na Alojsa, sobotu Radworju. Na tutem biehu stu so 107,5 sportu zu wszelakich starobnych klasach w obdzielili. Hat wo 60+ do bie, wubieczywachu so na czarach rozdzielnie duosche, wo 500 metru, hat do 60 kilometru, a w obczynice debichu też wod zwonka serbskie wużice przykwatali za tutun event. Najstarszy sportowc bie 60-70-letny z Budyszina, a ja zariadowali su bie duostwo ST Radwor, TCM, a też Radworski Młodzinski Klub za dwie Litsche zählt ja uns nur, wo hat du was, du tun Bier, wo Pokal z Božnoho Kapwa na Alojsa, stu bich und nicht go, China ist spieschnischi, to wir zapohodzine Jan Reho sportowich wuslitkach.

0: Fetch Menschen, und das tut mich hier a Najom ne bes Merzanjo, rekaše čerem njihove poslednji raz. Strohosti. Tamniši oktobrski svečen je samenic zakončil, a to vizu težka ješ pšetco z novim rekordom, Mateo.
1: Doromade su mnichosku vizen 7,4 miliona ljudi vopetali, dvaj tečenje jeso tam hesovalo, znanost, če tam težižo pobili, abo lica to doživili, najviac v Ukrajini hosti vitahu z Ameriki, Italske a Austrijske. 6,7 milionów litrów piwa są tam przez teku szli, to jak się wiaca czloni, a niealkoholiskie poskytki są tam też leto a w oblubowaniejsze w wiacorych agenturach pisaja. Przyjuszem miachu tam sanitetario też wiele zadziło, bo 8400 pacjentów a pacjentko dobiachu są starać, też tu troszkę wyższa liczba czloni, a nie tylko tam szo za co otwarja, zobych u klitu szo za co natwarili, a potem damy co szekłapić, szto budżet pontu nowy rekord.
0: Podwimajte, že nemají jasot čera po takým oktoborské svědčení, nechuje zakončil.

Do ranka stroja u nas po takim. Przespólni zromadnie z nowej dobu. Szczu hełak ma jeszcze huczpne ręczy postro za nas. Je to Sofia z Szturie. Huczparaje za was, a doktor Tastu spiła. A prawe Wonjostroj przyjdzie k wam do kuchni z holaskami. Sedam posednich je, to je małe wubia naszych częstniejszych titulu. Nie tylko na przykład słyszymy Anu Mariu Precz na drzec.

0: Джея Штук, он студеня шпотував, а во себе с котрым вуследком, то ве Ян Реа.
1: МДР Сакска, сербский розвоз. Шпот.
2: Ochranowskie Wolifantki su sobotu we Worklecach mocnie do swoich trubou trubili a Worklecianske Wolibolistki z jasnym 3-0 z parkettaduli. Po prynjej ry dnia pak so Worklecianki zaso z Rabachu a przeciwo Žitaučankam z 3-0 dobechu. W prynjej ry dnia by Josefin Rublec najlepsza rajaka we riada hostčičelko a we druhej ry Sara Schnablec. Klasu wyższe je prynie mustwo Holco Wiktorie we Wojerecach przeciwo volejbolistkam skupoje nowe łuki z nulacji przyrawo. Najlepsza Worklecianka by tam Diana Heinec. Swoje zazbyhowe partii do nowej rajnej doby miachu też Sokolio Sokowa Budeszin, rajał Tomasz Suchy.
3: Zazby do nowej rajnej doby jest nam po moim zaczu dość dere zeszlachciu. Smy rali doma, naprzeczo Sokolniki Wiazońce, a naprzeczo nasze sam dobusze. Miechmy wiele przyladowariów, kotryż za dobu naladu so starachu, a tu dobu naladu smy nydom na rajniszczu też przesadzili. Smy po takim naprzeczo Wiazońce dobuli, a naprzeczo nasze sam naże snadnie przyrali w Tajbejku. Dobie się Riane, reine Jean.
2: W sakskej klasy podleżachu Worklecienie odczera do południa Dreżdżanach przeczyło zeleno-byłym Dreżdżany Koszyc z nulacji. Kopanskie wusletki pokalne ry VfC Plauen Budysa Budyszin 2-1 a LSV Nowe Miesto nad Szprewiu Sokoł Ralbice Horki 0-4. Cilce Rotto, Baltasar Heider, Niklas Schautz, Roman Mechela a Richard Schneider. Reine Zjednoczenstwo Huska Hodzi SJ Kruščice też 0-4, jedne bychu Samorota, jedne je David Żurdoc był, a dwoje Beno Retze. Reine Zjednoczenstwo Niebelčice Ralbice Pančice, Reine Zjednoczenstwo Was Bive Komc 0-6 a SJ Niebelčice Sportowe Towarstwo Bart 5-0. Zazby Celenia Rotov słyszeše Jonase Lemane, po nim Trechichu Finn Zarenk, William Plettner, Ionel Statnik a Marcel Kral. Druhé kopanské mužstvo SJ Kruščice je Dybkovou partiju Sepicar z 2-1 dobylo, tam Trechy Štajza SJC Simon Jan Klemens a Oskar Hausch. Do cíla dobežíme dženca ze 142 biarkami a biariemi, kýž v obdželichu so sobotu Radvorju při biach vo pokále a medalie z Božného Alojsa. Upetali sme jenojš nekotroch dobečarkov a dobečarjov. Pia Münkec a Adrian Nagel bieštaj napríklad najspešnejša holca a najspešnejší holc na distance 10 metrov. Dobečeri na čare 1500 metrov rikaštaj Sofia Dresslerec a Daniel Čorlich a dobečarka a dobečar na distance 2000 metrov Maja Münkec a Janik Münk. Marta Mirčinkec a Kito Maling dominovaštaj čaru 4000 metrov a horčanka Sofia Mateškec by najspešniša žona na čare 6000 metrov. Serbska fahrerka Jadwiga Malinkova steješe na samsne čarje pola žonov starobnje klase SK Štorceči najvyše na podesče, a to zromadnje z Manuelu Jorkovej a Karolu Petrašovej.
0: Športove vusledki prezentovaše nam Jan Reho. Česač menšinu, donna po osmich nedomje, 7 hodin 19. Jako

Anit Kopschin Jimme, Knaschim Pokiban. Protitschka, hier der Rebellen, a tu spalatne mehr Koprinje Dorad Voria, dann schädno schuje Jensa Benno Bilk, a wundputschuje z wami po Kuwaitsche, Iraku, a Kurdiske, für Pschednoschku, Potesvom, mies Euphratom, a Tigrasom. Jensa Vitscher, na povos mich, Radvorskim Svodengu. Postanjem Radvorju, Vitscher, ze Schadowitzom, Varic, z domjacimi Birnami, je Hesvo Aboskit, Kvireje, Krabator, Dijinja, Jensa, Dornischu, Inklusie, a to, wot Napobetschich, Dolcevetschich, Dorikanai, Prideras, Pschiotovac, a Varic, a potem tisch, Zromatne Vitscheric. Dalszy kulinariski poskit krabatuo tujunia. Kolesowarska tura. Zauszy pecz z mysła je jutce woto podniecze salczych dodwima planowana. Start je klosztre Marina Wiesda przy studni. Domowinskim domie we Wojerecach tykają co jutce małe a wulke baczerie za wojerusku drużku, a to wieczor sednich. Zjazk serbskich spiewarskich towarstwo przeprosiuje jutro zase, no, schromadne spiewanie, a to też przeco, wieczor, szestrzych w kurowie rumności serbskiego ludowa ansambla. Jutro przedstawia się Jakubecowym w ustawie w Kulowie pięć krótkofilmów na temu domizna, wostać, zmienić, hić. Miasto im przedstawia się też film Krzyżarki z Ofiecerzec, kotraż po filmach też jeszcze rozmownym kole w filmie ryczy. Wieczor od 7.00-8.00. Tak daleko k naszym pokiwam, ci wielki na 8.00 do mnie. 7 godzin, 3.00-4.00, nie tylko mamy.

0: Dziś myslimy na kempingowanieszcze, potem zjazdamy z tym poprom woczerstwienie, a jele cyle hinesze dożywienie miach u konstudzenia italskie przy Gardaskim jezoru, Mateo.
1: Na kempingowanieszczu zmienam Bella Italia, to je przy Jużnym Przyprioze Gardaska jezera, jest o konstudzenia paliwo. 24 dowolniko jest o doromady zraniło, woniła wobora je wojen Saszecz moa, a CTF heute woni pisa o tym, zobiechum jest dowolowarie mi też woniowi wobora. Obornice z Hesenske, ki su tam po nedom sobu pomali, oni su ludzi na kempingovanišču rano vubudili, jako je vojen vuderio, su napríklad tež bleše s punom, ki šak su tež typiski obraz na kempingovanišťach zrumvali a su pri nich zranených sami do korone dovezli. A netko sa tam ve italske za příčinu petačadla, je sa tam rano krotko po šeštich palič započalo.
0: To by po takým krotký policajský exkurs tak rec na Gardaski jezon do italske. Krótka pobyt na dziewięć, 8 godzin, 17.

Przestać męczyno do napu dziewięćich, ja, a tu mam nieczko nohaj krótki update ze cyrkwie z wulkich rydoriec, tutaj szako bieso nażel, jeżo przed ciami letami 2020 po takim wodpaliła, a jasne, bie nudom, so cedja cyrki znowa natwaric, za to maja nieczko finalny naczisk, niemalo hotowy. Znano moli so prynie dziewa knuła na twary cyrkwie hižo sreć przychodnego leta za hič, tak zdzieli to twarski spłonomocnene cyrkwinskeho przedstej czerstwa na napraszowanie, ale kajś boni tiež pisaja, gdyby za to najprydy kletus počat kleta twarska dolność tiež przedliżeć, hakle potom je woprawdzie možno kletus reć leta tiež znowa na twarom započeć.

Na kolesowa skulpturu zeuszymi piecz z mysłami podaża so jutce toho runia w redże krabatowego tydzenia, a to od dopudnia 10 do 2 maj start tury je klosztry Marina Wiesda przy tamniejszy studni. Zjazd serbskich spiewalskich towarstwo przeproszuje za so na zromadne spiewanie, każ przeco prynio w utoru miesacu, potekim jutce, a to wieczor 6 kurowie rumności serbskiego ludowa ansambla. W Jakubecowym ustawie w Kulowie przedstawia so jutce 5 krótkofilmu na temu domizna, wostać zmienić hicz je hesło. Miastrujem przedstawi się też film Krzyżaki od Sofie Cużec, kotraż je po filmowym wieczorku też jeszcze za rozmowne kło na miestnie. A przychodne regionalne połowanskie wiki rajbiczanskie szule są czwotk, a to od na poczesaczych, hać do wieczora, 6.

0: Raz, dva, tři. Žižík Radio.
1: Žižík Radio.
0: Ahoj, váš Žižec Sebastro.
2: Krala schöknich pschauer gribo, gschie krono wasche lube gschie. Chta wet pschauer gribo ma ne wetscho gwoku, a jo ne rednische. Suchescha raz.
3: Gribova kjarmuša. Lietosa su zauca sa zachopili gribovu kjarmušu przygetovaš. A nej ważnejše dyb k lietosne kjarmuše bužo, aż gschie krono wasz, Krala szyknych pszałych grybów. Mięto stoje pszałe gryby ze swoimi familiami w krejzu, a cakają na wetwerenie. Mroje, skecki, stonożki a gusęńce su rozsużili, kto bużo kral szyknych pszałych grybów. Rogate bruki su zagronite za period a wiestość, a kszacają około zgromażonych. Skeńcny orchester śmierców pod dirigentstwem maestrowa Cyrpy Dipkania swój koncert wetwerio. Mięto su se szykne sednuli na swoje miestno, a najstarszy pszały gryb wzejo słowo.
4: Lube przyjażegi, lube przyjażele czeszczone gyszczy, smy se ho zgromażili, aby żyńca naszego krala szych pszałych grybu pycestrzili. Przy zastupie jeszcze już o swój głos wytydali, a ja mam nięto cestrz, doby szaria kwistrzy dasz. Pytakiem, z wielkim przedskokom jo kral szyknych pszałych grybu boletus edulis. Dokulaż jo jogo głoka litoso nam duszu ciżascza centimetrów wielika. Tak wielika, ako jużo dwójko nic więcej.
3: Mroje, skecki, stonożki, gusęńce, a wszech łóżkowne pszałe gryby su mecnie przyklaskowali. Jak żywno pak jo se przysłuchało, ako jo naraz niechten ze sliednego rieda z głosom szczokał.
5: Fa! Toż ta żywnuszka bruna gwoka, ty byś najrydniejszy gryb? Wysz tu na barwa, a pytom ugleda takie wyści, ako by był naplumpany. To jest śmieszne!
3: Szykny su swoją głowę obroszili do smiera, wedżo, że było to szczokanie słyszasz. A na przodu, mimo tego, aby rogate bruki, ktoreż ga sumili wiestość na starości, se dogledali za dobywaria, jo se mucho radło sunuło do mani przygledario. Z głosom jo niento szczokało na huslit kwelbo.
5: Ha! Taki żywniczki szery kwobyk, dejbyś kral? Śmiesznie! Myguk tomu jano gronić! Żo! Istanu ho te pyszne barwy, ha?
3: Szykny su niento gledali do smiera, wedżo się przyszło to głosne szczokanie. A aby każdy jo widział, jo mucho radło se stupiło na sliedny kijaszk.
4: Rogate bruki, łużeńczo toga grakaria zgole. Niocymy, aż nichtem naszu grybu kjarmuszu myli.
3: Rogate bruki su hukbali swoją służbu, a pytom jo zagrał orchestr pod dirigentstwem maestrowa Cyrpy Dipkania najriedniejsze kjarmuszne sztucki, ktoreż su aż do zajczego klinceli begeli.
2: Jo, rejedna grybowa kjarmuša, jo to była wegelinicka. A z čo by już o wegrybach byli ľubežiši? Kaž přijduce raz wegeli bužoša, znáš myslišo pen na našu grybovu kjarmušu. Žice mám viele gluky při gryby pytaniu a viasove tyžen.
0: Raz, dva, tři!

0: Künste Genia Joserska Ria przeprzasyła do regiołańskiego domu mittendrin w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pietk na regiołańskim wiatzorie.
1: Dom mittendrin, wesrych miesta, w samym centrum je, jo wet leta 2023 wet feriony za szake aktivity. Czyke takie akten regiołański swiezień pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajasz, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a żyńca jo prytna raz wużycki rejowenski swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedują. Pietk sugercowali stereo muzykanty, między nimi Fabian Jakobs z Gernej Łużycy.
3: Ja jestem swąg. Już 10 lat. Jo.
4: Od samego zachopienka?
3: Jo, od zachopienka.
4: Jaki instrument grają się?
3: Ja graju kontrabas.
1: A niedawno Josepsi namakał jeden nowy gerc z Dolnej Łużycy.
5: Jo, also ja jestem Thomas Döring, a ja hoteke grajam na fide. Tak, potera liet.
1: Riołański swiezienie ubudził bejny zajm. Geści su przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja jestem Esther Budisinoic.
4: A tu jo wasza socza? A co wy umcosio?
6: Ja myżom riołasz, ce wy jaco?
7: Ja som balinja. A wiaselizm z limsa aż somhu. Lubią muzyku Serbska ria.
8: Ja som Karlina Margrafoic, a ja som pol lieta niži inži bydliwa, a nie to se wiaseli masz som sliedka.
4: Ale tu kupku Serbska ria znajo się już.
8: Se wie.
4: Co byli ceście na ich zarydowaniach?
8: Jo, ako su mieli rejowański dom, som ja obyła.
1: Rejowargi Orgi Marinov jo zwucował z geścimi szakerie. A malsnie su byli szykne kradu rozbuzione. Georgi Marinov jo 19-stu wesem a wesem jaset przyszedł do NDR.
9: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach 2 Jahren zum sorbische Nationalensemble in Bautzen.
1: A 19-stu pieś, a 90-set jo zachopił statkować jako rejowarski ceptar a koreograf. Wen jo wielkie obogasienie za nasze kulturne swiedzenie w Łużycy. Band Serbska ria ma w repertuar znate ludowe melodie w swojskim obziłaniu. Kameru jo załapiła szykno Izabel Grejcojc.
10: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbska ria.
4: A co już o nieco nagrowali?
10: Ja, ja sam już na niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pewnie tylko obszywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Zabinu Zigułu, a szef-redaktorku Nowego Casnika Katalin Poradzkojc.
11: Nas wie, ale takie troszkę prywatnie.
4: Ja, to niby się świrnio, że takie na parkety.
11: No ja taki duch nie mam.
4: Zigułu, a pićku przypaźnie i przyszła.
12: Nie, ja nie som przepościł. Ten zakład do kursowicy nie trzeba.
4: O, to już pisze się.
12: Ja sobie. Sam wiele lat rejowała.
1: Perejach su se ochłożili wence a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Cahariasowa a Gregor Wieczorek.
13: Jo, pićku som se to konił, ako po palińcu. A przecie gaż som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyduc na reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
14: Za mnie to nie o tak szeszko, musim gronić. To einfach wiesele cynia, pen mam żyncowe, ja co szpos.
4: Jo, ale ta kapała jo takie super.
14: Przecie, te muzykary jest tak dere.
1: ten jacor nie su dijali pak jano rejuaś. Marek Slodička jo pisał z Barlinia ze swoim akordionom.
15: Co se rejują, Pytku, tak te ludowe wiece, to se mi wielkim spodoba, ale nieco są wiece przygotował, aby pęgasz ten rejowański bal zachopio, aby mogli takie w pauzach tego rejowania spiwać.
1: A za wierno są była przechwatana, jak wiele i osobu

0: Porażowarku, zawitaj dzisiejnie, a hoty mam nieto we studiu, to ja Mila Zachariasowa. Ten tydzień stwierdź, k przeprosujących zajmco uczobnie na prezentację nowej webstrony. Prezentacja zachopiła się zegary dwieju w klubu nie dolnosarskiego internata. A wytpudnia zegary trzich już szuknem kazane do dzisiejnie. We Willi Kuntabund w mieście teke to a druge przedstajoszo, a k tomu pözdzie przyjomej, nie pereraz dobry dzień, Mila.
1: Dobry dzień.
0: Jo, webstrona nosy mnie sobą. Co za swoją sztyce, a która webstrona to jo?
1: Jo, sobą se groni mit. A to z nasz kuszty wie, a za nas ma to wesibne signal, mit co my pokazasz, aż wymierzasz, że sobą cynisz, przerwie sobą cynisz, my stajemy niekotare digitalne wiece k dyspozycji, a nasz slogan co groni pojś sobą, cyn sobą, a zej sobą.
0: Po takim to jest za witaj, wetkubarki, wetkubario.
1: Kuszty kęcz ma zajn, może na tu stronu wiele wiece dożywisz albo namakasz. Co my k familiam takie materiali k dyspozycji stajesz, to są runa te gronka kęcz swyższe te dzisiaj w dzisiejszym, a to jo pen rednie gażweni to mają takie wiaco przybliżem. Znasz jadno blidowe gronko, albo drugie ulicowanie.

0: Ab hen majo veni swiski wird kita asch dodomu.
1: Napsi kwad mischem rastake gronko swischasch?
0: Gusinca som retnutschka pschetzig wotna som gaja. Gasch ja wiejim jesu tam. Zuras jest scho ham ham ham.
1: To se dzisiaj na kustopac podoba, tam som se wiesta. Na tom nowym weboku są tam takie video, a to pisane, ugotowane za te dzisiaj, albo za te wytkubarki, albo starejsze.
0: Poprzebem nie ocilowa kubka te dzisiaj, also wenni nie ma guja tam aktywnie na co grasz, tam są spiwy, gronka, ulicowanie, albo przabie mini projekty, pobytowanie za cały projekt w Rzeszowie. Na przykład tam mamy kreatywność, język baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
1: A co jest to cel? Co jest to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
0: My mamy już tak wiele rednych materiałów, a my nie mamy więcej przegląd. My co my, aż wenni, also Familie, aber teke Wettkubwarki, ab Wettkubwarje, dostaniu Impulse, sato, asch mögu, wenni gledasch, co napschau du mama, a co mögu net w praxu uschuwasch.
1: Nen, dass mir wegen Nadeske, co my ischti raz przepschassasch na tu präsentatio, segar dviu, zachopio se zaredowanie stwertke w klubu nie donosarskiego internata, wet segar tschich, pöjja dali, we willi kunterbund, a co seim zu tam wetzaku, Jomila.
0: Mit treba mi ešte pičku tu drogu, also nekak bürtel nas dori, buža mi zachopiš s programom. Žeši a vedkupovaki sú na to se pšikatuvali. A program mi sme napšadu namakali na webstronie sobu. Tam jo stojo moderácia, tam jo stojo ketere spiwe a ketere gronka, te žeši mögu uživaš, a na koncu mežo mi to adaptirovaš a program pokazaš.
1: Porażowarku, zawitaj się już nie ahoty, są miwa w studiu, to ja Mila Zachariasowa, wena ja przeprzesyła na prezentację nowej webstrony. Uczebny żyk, Mila, aż co przyszli?
0: Wielgin rad,
1: uczebny żyk. A wiele uspiecha, a jasela, że co ma?
0: Jasel, wielgin na ten dzień.

Wawuzeskich sachjuža sveše svoje kjarmuše zahopien kjocene ugobin juža vesriš septembra. Papšavem joga to išti čochu přijesno, negajo se svešiva kjarmuša akle gašio napšaudu šukno zgetovane, šukne pelažniete, vuki vecece a vino vetergane s takim skerej v novembrie. To veže starše vesanare išti ulicovaš, žinca neotovece tak rozsużecy, żoga popszołem w zgromadność, dobre tykańc domacny Jezu, a se wie w te dobre stare casy. W tego spiwa teke Monika Klesec, wie znać tym spiwie, ten słyszymy nito w naszej kjarmusznej muzyce tyżynia, w na mieszkank, jo spisio tekst, a melodiju gokojski komponista, producent Siegbert Himpel. Wiele wiasle przy słuchaniu.

Ja, to było przyjedne peniżeskie aktualne magazyn w oktobrze. Cynarzy, ja masz się osoba wam spodobał. Ja się z wami rozognują. Ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Wicze burza Gregor Klim przy mikrofonie. Serska literatura stoi wicze plana z wes reżii. Pejedamy ze z literarnym wiedomnostnikom William Bartholdom. O nowych knigwach, w antologii Cie Gasmy. Knigowa premiera burza 13. oktobra w Serskim domie. Życzę mam uspieszne aspekty. Podobne tydzień.

0: Kens tyżynia Joserska Ria przeprosiła do regiołęckiego domu mittendrin w mieście na zajemne eventy. Maria Ilikowska-Winklerowa jo była pietk na regiołęckim wiatzorie.
1: Dom mittendrin, wesrych miesta, w samym centrum je jo wet leta 2023 wetferiony za szake aktivity, czyke take akten regiołański swiezień pietk. Frank Matijaszk jo z drugimi cesnoamtski pomagał jen organizirować.
2: Som pomagał stajasz, stołe a blida. Serbska ria jo znata kupka, no a życa jo prytna raz wużycki rejowenski swieżyn.
1: Folkband Serbska ria su 2014 założyli lipszczańskie studenty. Gregor Klim band nawiedują. Pietk sugercowali stereo muzykanty, między nimi Fabian Jakobs z Gernej Łużycy.
3: Ja jestem swąg. Już 10 lat. Jo.
4: Od samego zachopienka?
3: Jo, od zachopienka.
4: Jaki instrument grają się?
3: Ja graju kontrabas.
1: A niedawno Josep się namakał jeden nowy gerc z Dolnej Łużycy.
5: Jo, also ja jestem Tomasz Döring, a ja hoteke grają na fidę. Tak, poteraliet.
1: Riołański swiezienie obudził bejny zajm. Geści su przychwatali ze szych rogu.
4: Wyście z Berku, no?
6: Jo, ja jestem Esther Budiszinojc.
4: A tu jo wasza socza? A co wy umcosio?
6: Ja myżom riołasz, co wy jaco?
7: Ja som Balinja, a w jasa lim se aż som hu. Lubiom muziku Serbska ria. Ja.
8: Ja som Karolina Margrafoitz, a ja som polieta niži inži bydliwa, a nie to se wiasa, di masz som sliedka.
4: Ale tu kupku Serbska ria znajo się już.
8: Se wie.
4: Co byli ceście na ich zarydowaniach?
8: Jo, ako som mieli rejowański dom, som ja obyła.
1: Rejowar Georgi Marinov jo zwucował z geściami szake rije. A malśnie su byli szykne kradu rozbuzione. Georgi Marinov jo živiš na šťastu vesem a vesem žaset přišel do NDR.
9: Und ich war Tänzer in der staatlichen Ensemble der DDR im Neustrelitz. Und von dort habe ich gewechselt nach zwei Jahren zum sorbische Nationalensemble in Bautzen.
1: A živiš na šťastu píš a živiš žaset jo zachopil statkovaš ako rejovarský ceptar a koreograf. Wen jo wielkie obogasienie za nasze kulturne świeżynie w Łużycy. Band Serbska ria ma w repertuar znate ludowe melodie w swojskim obziłaniu. Kameru jo załapiła szykno Izabel Grecojc.
8: Ja ho filmuję, aby szykno dokumentowała za kupku Serbska ria.
4: A co już o nieco nagrywali?
8: Ja, ja sam już niektóre klipy filmowała, a nie to dalej co nim. Ja to pewnie tylko obszywają, a co nim mały film.
1: W publikumie są starcyła na znate oblica, na przykład na Zabinu Zigowu, a szef-redaktorku nowego casnika Katalin Poradskojc.
10: Na swie, ale takie troszkę prywatnie.
4: Ja, to gronimy, się świrnio, że takie na parkety.
10: No ja taki duch nie mam.
4: I Zigowa pićku przypaźnie i przyszła.
11: Nie, ja nie jestem przepuszczony. Ten zakład do kursu nie trzeba.
4: O, to już pisze się.
11: Ja sobie. Sam wiele lat rejowała.
1: Perejach su se ochłożyli węce a łapali za dychom. Jo to było napinające. Mila Cahariasowa a Gregor Wieczorek.
12: Jo, pićku som se to konił jako popalińcu. A przecegasz som miał to cusie, nie to megu, penio zasej przyduc na reja jo przyszła, a dlatok som ja był zgubiony, dere aż ma się o mikrofon, a nic tu kameru.
13: Za mnie to nie o tak szeszko, musim gronić. To einfach wiasele cenia, pen mam żynco, ja co szpos.
4: Jo, ale ta kapała jo takie super.
13: Przecej, te muzykarie są tak dere.
1: Ten jacor nie sudjeli pak jano rejuaś. Marek Slodička jo pšišel z Barlinja ze svojim akordionom.
14: Ca se rejujom pitku, tak te ľudové vece, to se mi veľkým spodoba, ale nieco som vece prigotoval, aby pingaš ten rejovanský bal zachopio, aby mogali také v pauzach toho rejovania spívaš.
1: A zavierno som bola přechvatana, kak viele josobu spívalo.
14: Ja som te ubral, ak srdská ria do toho grava, a te ľudia sú rejovali, a pen sa myslím, pen môžeme rovno te spívať, také spívaš.
1: Pen, su se zasiedali do reje.
0: Jo, a to dawno ešte nie było šo na tom prednem rejovenskim svíženiu rejovenskiego doma Hršebuzu. Sobe tu su na tom miestne pobytovali šake živarnícky s instrumentami, s rejami za familie a ze spívaním dogromade jo urušovalo a spívalo na obema dňoma vici ako 100 ľuží. Svíženia spechované vid zavožbe za sarský ľud, projekta za valorizáciu sarského kultúrneho dáva a mesta Hršebuza. Vin nie jano ubežil mecne zájem pla lokálnej ľudnosti, ale také z druhých miestu a so sú na nien prichvatali. Maria Ilikovská-Winklerová jo povieževa.

Porażowarku za witaj dzisiejnie, a hoty mam ninto we studiu, to ja Mila Zachariasowa, ten tydzień stwórk przeprosujących zajmco uczobnie na prezentację nowej webstrony. Prezentacja zachopiła się zegary dwieju w klubu nie dolnosarskiego internata, a wytpudnia zegary trzich już szuknem kazane do dzisiejnie we Willi Kunta Bund w mieście Teke to a druge przedstawiosze, a k tomu

0: Anna Slogan zu Gronni, Pech sobu, Zin sobu, Azei sobu.
1: Potakem to joza vitaj, vetku barki, vetku barjo.
0: Kuste kennst mal sein, mörja na tu strono wiele wetsu doživisch, aber namakasch, zome familiam teke materiali dispositis daisch, to so runa te gronka kennst zwischen te jishi vizishuni, a to jopen rednie gasch veni to maju teke viatso pschi bližem, snasch jat no blido be gronko, aber drugu ulicovanie. A pen maju veni swiski, vet kita, asch do domu.
1: Například můžeme raz také gronko slyšet?
0: Gusinca som rytnučka, přeci kvotna som ga ja, gaš ja vížim Jezu tam, curas jest, čo ham, ham, ham.
1: To se žižom na kuštopac bedoba, tom som se vysta. Na tom novém webboku jsou tam tak videe a je to písané, ugatované za ty žiši, obzáte vytkubárky abo starejše.
0: Popřebem neho cílová kupka ty žiši, also veni njama gujo tam aktivně neco graš. Tam jsou spíve, kronka, ulicovanie, abo pšábě mini projekte. Pobytowanie za cały projekt w Žišuni. Na przykład tam mamy kreatywność, jeżyk baslisz, pen jo pedla spio wet jeżyka, a my mamy takie rym.
1: A co je nin to ciel? Co je to nowe, albo takie ważne na tej webstronie?
0: My mamy już tak wiele rednych materialiów, a my nie mamy więcej przegled. My co my, aż weni, also Familie, aber teke Wettkubarki ab Wettkubarje, dostanio Impulse, za to, až mögu veni gledasch, co napschau du mama, a co mögu net ve praxu užuvasch.
1: Nen das me wegen Nareske, co me ešte raz přepšasasch na tu prezentaciu, zegar dviju zachopio se zaredovanje stvrtke ve klubu ni donosareskego internata, vet zegar čich pejža dali ve Willi Kunterbund, a co zaim co tam vecakujo mila.
0: Mit treba me ešte pičku tu drogu, also nekak bürtel nas dörri, buža me zachopiš s programom. Žeši a vetkupováki sú na to se pšikatovali. A program my sme napšadu namakali na webstronie sobu. Tam je stojo moderácia, tam je stojo ketere spíve a ketere gronka, te žeši mögu užovaš a na koncu mežo me to adaptirovaš a program pokazaš.
1: Porażowarku, zawitaj się już nie ochotę, są miewa we studiu, to ja Mila Zachariasowa, w najoprzeprzesowa, na prezentacji nowej webstrony. Uczebny żyk, Mila, aż co przyszli?
0: Wielgin rad.
1: A wiele uspiecha, a jasela, że co ma.
0: Jasel, wielgin na ten dzień.

Wawuszyskie sach już swieszy swoje kiarmusze, zachopienki ocenił gołbin już wesrysz septembra. Papszałem joga to iści czochu przyjezdno, niegające swieszywa kiarmusza, akle gasio napszałdu szykno zgotowane, szykne pelażniete, wuki wycece, a wino wytargane, z takim skerej w novembrie. To wieże starsze wiesanary iści ulicowaś, zinca nieotowiecy tak rozsużycy, żoga poprzałem wo zgromadność, dobre tykając domacnu Jezu, a se wie w te dobre stare case. W tego spiwa teke Monika Klesec, wy je znatym spiwie. Ten słyszymy nito w naszej kiarmusznej muzyce tyżynia, w na mieszkang, jo spisał tekst, a melodię gokojski komponista, producent Siegbert Himpel. Wiele wiasle przy słuchaniu.

0: RBB Serski Programm. Serski Programm.
1: MDR Sachsen. Es folgt das sorbische Jugendprogramm Radio Zadgula. Dobry večer, Mojina.
2: Zadgula.
3: Knini Zadgula, MDR Morda Joma, Busto in Amistotzi, Little Budeschin, Vujica.
4: Czeszczyna Knini Zadgula. Wieselimy so wam z Dzielicmoc, zoszcze za przychodnie dwie hodzinie do magiskiego swyta Hogwarts Piozata. Wasze słuchaki a słuchario su buczkę prawemu nastupniszczu namakali, a siedza iżo wyczału w zaku zwanym ekspresu. Ciel dżęsniszej jezby? Hogwarts dżęca wuzacznie wosrycz wużicy. Po takim guzwarskie kije sprzyjotowane mieć, a proszę na to dziwacz, zoso za czas jezby żane suły z wokna nie puszcza. Przetoś w przychodnym hodzinomaj budzi pola nas troszkę magiskie.
3: Witajcie do Hogwarts Expressa. Przychodna stacja Hogwarts Wużica.
2: Zadgula.
0: Mój start do tydzienia.

0: Satkula.
1: Na, što da heva?
2: Lubovane Schulerki, Lubovani Schulerio.
3: Psiposwuchaki, a psiposwuchario?
2: Ja, Dumbledore, witam was do Hogwartsa.
3: Hanna, witam was do studia. Na, Satkulu.
2: Predahač, z wučbu započnjemy, dobimy so wizo najprede rozsudzić, gdzie stwa stu swusza. Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff, abo snano Slytherin. Richardse kwobuk jest przyjotowane, a po przyriadowaniu może wuczba,
3: wusowanie,
2: może wuczba započeć. Na wuczbym planie stoi dżęca, przysiot Hogwartsa, noa Harry Potter seria, potom wodkryjemy si magiski swit we wużicy.
3: Poladamy na wopchodzi do szulsku wuczbu, kotra szna kniach Harrya na twarja.
2: A nasza redakcyjska soa jest rudnu połóż Zamborka przyniesła, kotruż mamoj wam zdzielić.
3: Trochu dziwne też budzie, najszelakorysze teorie wo Harry Potteru na was czekają.
2: A gajsz to spoczat szulskiego lita takleje, zaspywam wam nitko szulski kur.
3: Nic tyle, to jak Claudius, abo też nie spywa, ale wuczbu jest na dżęcniejsze wusowanie przyjotował.
4: Dobry wieczór, też wot mnie. Tema dżęca, gajsz zawieszczy, że zonili je Harry Potter, wiezo trzeba my to też prawo wuczbu, a to słyszycie dżęca mies drugim The Neighborhood ze spiłom Sweater Weather. Myśmy serbski szelak, po takim trebamy też serbsku hudźbu, tu je wusmuż, ze spiłom z tobu. Haj dale, że ze skupinu Depeche Mode, oni mają Precious za nas. Najprede pak ma Henry Spitank, prawy hit za nas, tu jest spiel Modybitch. Jele wesela.
0: Zadkula.
1: Szodamne.
5: Ja wos tu dwie.

0: Jetomu miestem, bečat vace čilit, zosu so nam prini raz durje do vulkeje hale volčinili, a hode 2026 so vone zaso znoa votorja.
1: HBO bude da staviznu Harry Pottera hišče raz vod spočatka. Dunkroč, jako seriu. Dominic McLaughlin, raje Harrya, Alistair Staunton Runner, a Arabelle Stanton Hermine.
0: Prinja Staffla ma 8 Episodu a bude da staviznu prinje knie. Planje všitke se dom knihu jako jednotlive Staffle predstajč, druha je hižo vopkručena.
1: A do kristalowej kule nie trzeba my też jas ladać. Prynie trailery są już tu, a pokazuje nam nowe Hogwarts, Quidditch a wizo nowe mezocza.
0: Oficjalne trailery namakacze online pola HBO Max.
1: Chodę 2026 potem za soryka gofry pakować kuzwaski kinić zawódź, a spysznie k nastupnistrzu dziewicz aż cisztwocz.
0: Nowe Hogwarts, nowa generacja,
1: ale samsny magiski świat.

0: Sido.
1: Runia smywot Diana Mirchinkoje jeżo słyszeli, jak jest to idea wujwa Harry Potter do szulskie wódźby zaprzyjeć, a co jest to dla toho we wódźby zmieniło.
2: Ale wiesz też, małe Hogwarts proszcze z kuzwarskim rączkom nie nastanie.
1: A wódźbicu, jak przemienił swoją riadunę do Hogwarts, samo kniarnia Foolish and Bottles na polcach nie maja.
2: Wiele započnie so po takim pola nule. Materiale wuwiwalcz, nowe idee wuspytalcz, a przyjuszym dobisz spontane być.
1: Runia z doa moa nitko hiszcze, niż to cyle wosy bito nastać. Przetoż Diana Mirchinkoa ma dualność Harry Potterowe teksty za swoją wódźbu do serbszczyny przeniesć.
2: A przy tym nie ma przedwożk nastać, a zakoczysz dobisz najpierw Hermine Granger być, so by ju zrozumiał, ale jeden z kotrym szmurza dzieci w oprodzie dziewacz.
3: Ja, bo smiła dike to czynić, a bo smiła ten kniw do serbszczyny przełożyć.
4: Ale ty... no, a to las ja muszę tam powiedzieć, ja też małki kroki, gdyż mu nieke zapoczynamy w czwartym letniku, a gdyż bujen w oprodzie małki wotryski najpierw musi zał, albo te posłone rzeczy mu do serbszczyny przełożył. No, so in te najpierw mu sputa wusledzić, kada dzieci rzecza. No, gdyż dorośli niewiecki przełożuje, to ja husto tak, że ja to pak przeczeszkę, że są słowa nie są znate. Nikę, ja mój cel w obchodzie najpierw, no, haj, wusledzić, kajki ryczne niwo, da było dobra o tym przełożk mieć, a to ja najskierę tu wielki rozdziel, my z tym prawom, ja na nakładnictwa moim.
1: Znana przypowiedź na Hogwarts Express po takim niedohiszczy dalszy wagon, a też my Serbia dostaniemy przeproszenia. A tutaj, co by dziło, nie też zwonka riaduniskie jest w nieobkiet błane wostało. Za swój koncept był Diana Mirchinkoa w uznamienienia.
2: Jest sposzczyso myto nakładnictwa Cornelsen, a z czym by jedna z dwaju w uznamienienych po cywie nimskie w kategorii innowatywni wuczerio.
3: To by mega, also w oprodzie, to by taka, ta mielka, kisza k nam dojszła, to by tak kras, gdyż mnie tu odczyniła. Oh, also to by w oprodzie, ja to słuchajc nie może tak praje do słów, we słowach opisać. Ja to widzę jako mytowanie, kisz smomu jako riaduna. Musmo się to wywojowali ze cyle wiele pruce, a ze cyle wiele dojrucha. Wiele dziewam ty, no, to by einfach mega. Tu nie był komik, gdyż mu pan boli, also ta jeniczka zakwa na szula, lecak, i się tam mytowała.

0: Su wokomiki wyżywieniu na te nie może so przyjotwać. Szojene, jak doa wysz, so nie te przyjindu.
1: To klinci netko kitro dramatiste, Hanna.
0: Jedisz, przed ojś dowiemy so rożonwać.
1: Okej.
0: A to, wod mało odżyla Hogwarts, wosrycz Hamburga, Harry Potter a zakuzwane dziecko, ja mianujcy nitko w liczu. Konkretne 26. julia 2026 bosy nie raz wustupiło.
1: Trichy, po 4,5 liczy, wiatrze haczy 1,5 milionów wopytowarku a wopytowario je program dożywiło.
0: A najhorsze na tym, nie są przed stajne żyjne widziała.
1: 4,5 lit są te czasy miła.
0: Wo to nitko nienże.
1: Okej.
0: Okay. 2021 Svetische w Hamburgu prynia niejenżesko ryczna produkcja premieru. Rest in peace, Harry Potter a zakuzwane dziecko Hamburg. Wiacać 1,5 milionu muglu a kitro wele magie.
1: A co czynisz po takim emocjonalnym rozżonowaniu?
0: To się wszystko troszkę zrudne, drudę jenoś rejowanie po ma.
1: Ty minisz tak, aż pola Harry'a a Hermine w 7. dzielu, jako je Ronnie opuścił.
0: Hej, a dokładnie ten song z sceny nitko słyszymy.
1: Nick Cave and the Bad Sheets.
0: Z Oh Children.

Gdyż rano w oczy, nie to zaspiewam si spacinu. Z trochu zawiszczu, dokież siedziu tu. Nie możu wszak odliczeć, jedną jak zipa rozprzestrzeć przed hidu, a szirym dniom czekać smieć.

senza nozze guru spać, bo tajnostrze nocy odkrywać. Gaś rapak, abo jangel, abo mieteczka, sokole bać we wiecy, gdyż mi kiwa za soczma. Na najrinci woko mi pnia dożywiu, gdy skończ nie za so moi

0: zwischu realice zaso psizinju.
1: Lube Schulergi, lube Schulerja.
2: Dosha daso, pschetza ische, pschiposwuchagi a pschiposwuchario.
1: Dale dżese wutschpu.
2: Busowaniom.
1: Poladamy, sto so zwonka Hogwarta w magiskim switche ische stawa, w kwedeczur stadionach czekaja na was najnowsze wuslitki.
2: A proszę żane klaczare do studia. Rzeczymy wo żonie, bez kotriesz nie bychmy tu dżęca wo Harry Potteru ryczałe, J.K. Rowling.
1: Pomenujemy samo naszego serbskiego Harry Pottera.
2: Na końcu czeka na was kuczka z cylindrum, która się bolszym zdarczu z Azkabana wyczeknęła.
1: To wszystko przewodzane od magickich synku.
2: Klaudioso?
3: Druga hodzina je so za Iwa, tu jest zu wam netko. Repertoire druje hodziny. Posredkowacz The Killers, maja Mr. Brightside za was. Serbska hudžbnica spjeva vo čmje Milena Vočarec, Dačma.
4: Dačma, Dačma, tak vujka je, a zemne vicik zadu mnje. Pumpuče ješi zasypal, se snijom šiški zamjetal.
3: Skupina Tempo City zanese spjev Self-Aware.

0: Wo woprawdzie ważnych praszeniach w switche Harry Pottera dobimy jeszcze Richard?
1: Na przykład?
0: Na przykład je George Weasley we woprawdzie tości Willy Wonka.
1: Okej.
0: Giedźmy. George zubi swojego dwójnika Freda, aby biuruje Willy Wonka je od wszego jenoż pojeca. Papery, lampy, niemale tak, jako by mu jeho tamna pojeca poprachowała.
1: A dajmy hodacz, umpa lumpas, su.
0: Domiace soniny. A wszy niemożne wice w szokoladowej fabrice? Magia.
1: Dere, potem mam też jedno za tebe. Harry Potter a Narnia rajetaj w samstnym uniwersumie.
0: Nitko sam cipna.
1: Bratraj a socy hodja so przederje, a niemale perfektnie, kysztorium domam przyraduać. Bito, zmużite a rozsudne Gryffindor. Edmund, czeszcze lakomne a wod zwero zawiedzene Slytherin.
0: Lucy, lojalna a z przyrodu zjazana Hufflepuff a Susan jako mudra a rozważna Ravenclaw.
1: A bytto dostanie samo w osobity miecz, dokąd to pokazuje zmużitość miecz Godricka Gryffindora.
0: Okej, to klinczy plausibelne.
1: Wodczak posunął teorię. Switch Harry Pottera nie jest co wunamakane, wun woprocze eksistuje.
0: A J.K. Rowling?
1: Jedzie du dir. Teoria praj, wona jest stawizny jako knii wozywiwa, so bychmy si myslili, so je to wszo wunamakane.
0: A woblubowany argument za to je Nicolas Flamel, dun bemenujce woprawdzie żywy, a to w srejdżowiku, bu pożyszo z legendami wo alchemii a wo kamieniu mudruch znaty.
1: A czeo dla potom jeszcze nicht do Hogwarts namako nie?
0: Dokrystmy mugle.
1: Trichy, bu bewotme.
0: Widzisz, pomału to zrozumisz.
1: Abo smy runy jednore dwie mienczyny doło, dospone gałpowy dałaj.
0: To je runie to, što škuzvat se ministerstvo chce, zase to myslíš, že to kao.

0: Hanna, musisz ty mi rzec, stoję tu jeniczki przedmiot, w którym Hermine nie by się najlepsza.
1: Wieso, kus was genapoje. Dene możemy się nażel dule namyszeć, przydałki są wyjężyskie.
0: Czego dla dobimy za to niekajke ingredients z Londona trebać? We Łużycy mamy wszystko, co sporane kuswa treba.
1: Na przykład lubosztyński napoj, recept je cele jednore kwasna poliuka.
0: Jedna żica, a ty widzisz jedno siszcze wutrobiczki, tym problem, do koho so zaladasz, to je przypad.
1: Aha, na hej, lubość jest tajne z ryzykom zjazana.
0: Za pokoczenoch mamy potem też Felix Felicis napoj z Boża.
1: Što je nucka?
0: To jeszcze nie wiemy, recept założba za serbski lud jeszcze nie spisowała.
1: A potem mamy jeszcze jeden napoj, który jest w Hogwartsu zakazany.
0: Jit.
1: Recept?
0: Cecina Radworskie, Cecina Uri a Cecina Kuluskie. Zmyszać, a tożno by.
1: Te wu skutki noch zu żenie zeznać.

0: Wir seischwichten jachs, mir was na Instagram ja troschku testuali, sedom citato ze Twitter Harry Pottera, abschätzer zi muschne wosser bektomu.
1: Nicht doch Schuli bekitro jasne, bolla droa se wubok ove bumertko Hogwartsa Kramoschit dobjau.
0: Nitko bolla damoras, gakschche so takle dopaminali.
1: A to zapoczina minidom z naszym prynim Zitatom, da ja menuze Welle Bulle hat nasche Kmanosche, suto nasche Rossude, gotre Spocker suja, stu, woprauge, smö. Na, stu ja to nit gobö, mit der Zille Dokwad ja wimme, aber ma mit dich wuslitki, wot Instagrammer sa was, sto, je stu hoda oder kret. Muschne wot mo bich u Albus Dumbledore, Sirius Black a Arthur Weasley. Jeder nachsodom, das hat Prozento. Wolli, Albus Dumbledore, Ziadwatz, Sirius Black, a 6% Arthur Weasley, a stim meersche Vecige Praia, atob Albus Dumbledore.
0: Balladruo, Zitata, behute Wort, mo trochu bulle Rosgelene, mame schietzes Witwo als Schmuwe Sebi, Rosudnee, Gottra Mugeli, Stjehujeme, a da brauer Wort moa je Sirius Black. Du suchst ja 70% za to Wort, was so ali, so du mal 70% bichu za Lupina, to je bože, wopak.
1: Da ist ein Zitat. Je to hodno da pšesvečenja, gotra švučina vuspich, nic ličba pšivisniku. Bitte nitko Kingsley Shacklebolt, abo Sirius Black, večina, was so je du za Sirius Black, se dva stützt die Prozentami, snano može česo ještě trošku dročo dopaminat, da bische v sedmem dželu, vetem drujem dželu, sedmeho dželu, a to, hej, nebische Sirius Black, ale Remus Lupin.
0: Dalej ze Hey Harryo, duż to przeżywimy czy zabiju. Proszę nie je, sztuje to prawie nie tylko do mnie sama krótko raz pytać, czy ja te namakam te wuslitki. To nie o tyle zriadowanie pola mnie.
1: Ja może ciebie nie skierować.
0: Nika mam. Można wotmy być u Hermine, Neville Longbottom, aber Ron Weasley. Prawie je Ron Weasley, a to je też wiecina wieczora, dokładnie pójca.
1: Hej, gdyż so przed mianą boisz, potom to strach przed wiecu jenoś jeszcze powieci. Hej, stuja to nitko neskiery bojen, si neskiery może dary musić, żeby Harry Potter tun stiesz, gdyż kwuzwolenio k dyspozycji, da bak neby Harry Potter, da wyszy w drugim dżelu Hermine Granger.
0: A przedposlene bieszy Dysy kuzwa Harry'o, stuje do praju, to je spoznać, że je to pryni Jill, a bieszę to pak Dumbledore, Hagrid, albo profesor McGonagall, a to je też 70% sama prawa, wo dała to bieszę menuce Hagrid.
1: A jeszcze dalszy cytat z pryny o Jilla, menuce wun nie Fred, to sam ja, troszku hajaras prajem, trusku fies na nocine na watnas. Dam stärke dispozicie Fred Weasley, George Weasley, Ron Weasley. Sam 8% was du jetzt du sa Ron Weasley. A so da ma 40% George Weasley, better 40% Fred Weasley. Niko ci moja so snatchi ste na rocho dopominat, da bis 10 na cele psi sportchatku. Dus ja, George, doch es war mame prio, a jo da kretz. Knorre mil, je direk, a potom. Pak bische to tolla prajekaš, je vona ich menuała.

0: Das Witter Harry Potterer, Swusha Wizard de Jonna, Gottrasch je Junstvorio. J.K. Rowling, dje hat natchesto a dje desert, zapocnie so všitko z mysličku večaru popuču z Manchestera do Londona. Posledná knia sedom dženo riada, byše potom 2000 a sedom dopisana.
1: Rowling je z tutie staviznu v obhodžiže guzvo stvoriva, dola nie dávno jen šižo jako autorka Harry Pottera znata, ale tiež za svoje pozície k témie spla a transidentita.
0: Zjavne vúzbehuje přitým předovšem vúznam biologického spla a argumentuje mjezdrujím za ženskými pravami a škytom rumo jenž za žone.
1: Runie tute wuprajenia pak so wutre kritizuja, transluge organizacje LGBTQ+, je wumetuja, so je jara znatym, so se je jara znatym mienom, pozicje szyri, kotrz transluge wumiesuja, a ich identitu do praszenia staja.
0: Rowling sama wot pokazuje wumetowanie, so transluge hiji. Wona widzi swoją pozicję jako zasadzenie za prawa żono a swobodu mienienia.
1: Przyszym wona tak mienowane gender critical hibanie też zjawne a finansjelne podperuje.
0: A wieso może swit Harry Pottera rademit a przyjutrzym kritisce na wit autorki ladacz.

0: Halina, bądź ja tak daleko, a ty możesz skończnie swoje losy wróżyć, kiedy nitko jeżo lito w swojej muszni przeswit nosisz.
1: O, haj, gamusze. Myślisz, że się wróżę płaciła?
0: Ja nie wiem, ale spytała na górze pat bych. Z najmniejsza mamy za was jedną turę za kowy picze 2020.
1: A zapoczynamy koniec tygodnia w Kulowie. Tam pak trzeba cię przeprosić na kowy. Czym byle tam menu, co żadne nie mają?
0: Za to pak też na to w Panczycach. Po zwłocznym waśniu Słodka Koczka przyjedzie, pecze 20 oktobra, a potem piekarski tydzień, a jest na noty za niektórych tydzień, ale piekarski tykan się menu w Kruszczycach, a też tam stoją czupele.
1: Hej, a równie tak potem, też 1. novembra w Woklecach, jeśli tam nikogo nie znajecie, albo z kotrej przyczyny też przeco przeproszenie was nie docpie, potem możecie pana naszej Hany na kowie pokuknąć, a potem jeszcze na hoce winko na czumpienach lapnąć.
0: Z czumpielem je potem raz jeden koniec tygodnia przestałka, wypaczeniu tu te menuce nie mają, a tam mi nie tylko też było, że żaden zadkula, albo żadna zadkula, kto my się nie przyjdzie, kotruż buch moła dopłynuje raz noc.
1: Szansu za celienie róże za waszą wulku lubość macie potem za so 15. novembra w Radworiu.
0: Ale tobie też jeszcze posyna, kiba 22. novembra, dzień po skarżuance, jeszcze potem jeszcze dość fit do koniec na czumpele podać, a tam flintu runę dżerzyć.
1: Po takim to je plan litusich giamuszu, za kogoś by się to netko przewele, przelat wam tyś jeszcze raz na Insta stajmy.